0: ovo je zadnji od 10 hita u vrsti.
1: Kva? A bojih nov večer, kva?
2: Bodo, bodo.
0: Spet naslednja ura.
1: Samo na Radio Antena.
3: Partiste el corazón,
4: Maluma baby,
3: pero mi amor no hay problema, no, no.